0: Jaka tam pani?
1: Wcale nie. Ja sobie spokojnie pracuję. To ja pan
0: niech
1: może
0: pani się na mnie nie gniewa.
1: A dlaczego by miała się gniewać?
0: Różni ludzie są, wie pan.
1: Tak.
0: Dzień pani nie będzie przeszkadzał?
1: Nie, wcale nie.

po francusku, wie pani. To nie tylko prezydencji. Tylko wie pani.